Naschim, Boistrom, Schellegel, Smyva, Sijo, Wotem Informuali, Menitzesos, Boschtschisso, Krustschizar, Gensanjejo, Ziaposta, Modestnem, Sakrament, Siato, Firmoania. Neues Wojbedus, Quatnos, Njatuto, Svejinja, Njatko, Bokam, Schach, Quobedu, Dokotschme. Anizinisch, Firmoania, alle die Schnarodine, Aviso, Quasi, Sveja, Serbia, Gensa, Geistisch, Prede, Radewo, Hostschinsu, Aniz, Doma. Alle Dolla była też naszym regionem przedsa minie hostczynco akroczmu. Tuż staje so husto do praszenie, gdzie da możesz dżęca jeszcze świecić? Stefan Schmidt przedstaje ci przykłady.

A ty już wysmiacze ci maja se rady. Gratulaciju z czelu netko tu na tutej miestnie Adalberti Bulanki ze Smerdzecy wunzwieczusze wczera kulowate 70. Jubilar tu nie drie najwuszikniejszy zamka a znaje kore traktory a maszyny podsywej serbskie wużice. Żenie w nepraji nie to nienże, a tak doło tyfluje, szrubuje atwari, doniż so prasa za so werci, a motor za so tukoce. Cowa Bulankec Bobria przyje jubilari z cowie wutroby, strołotu, boże żonowanie a tożteranych wokomiku ze swójbu, popuczu na kurieczy albo przy tym albo tamnym wulieczy ze swojej lubie mandżelskiej Reginu. Za jego wulku wutrobu przyjaje mu do przychoda trochę lepszu strołotu, a załóżu pomoc, wutrenosć a dobre słowo co jemu po żumach serbskiego rozwosa dziakuje. Lubię struja mandżelska Regina, syn René z Beatu, nuczce Vanessa a Stefanie z Jonasom a cywa wulka Bulankec Bobria. A zwotek was zwieczysztaj piatktisz Teresia a Joachim Schota na horie. Przed postaletami staj se hajrekwoj. Wasze dzieci pisaja, so staj im przykład lubości, szako se starsi najszelakorysze nadałki żywieniu stajnie zromadnie zmistruowej. Lubosnie pomaja, gdzie szkuli je pomoc strzebna. Przedłużym nuczkam su stajnie po boku. Za cywie wutroby tu już Boże żonowanie, a to za dalsze lita mandżelstwa. Stajnie kruto strotu, a wiesowe hodziny zromadnie. To przyja dzieci Robert, Martin, a też Klaudia ze swojbami.

Nadal schu gratulatio s Jelle Menitko doppie skets, z wulke radus czu svece szemenuce stwotk Angela Mechelina spieskets, je je pecz a wosam dżesate narodniny. Wielles Boże, Bożeho żonowania, strotu, a szitko najlepsze do przychoda, przyja je ci dżaku nedzici Manuela, Tomasz, Frank z mandżelskimi, kajsztisz pieć nuczku a dwaj tpanuczkaj. Wostajn dale tak ciwa a wiesoła, oni pisaja. A przychodna gratulacja je za Hanu Cużewu, kotraż pokacza z Jasynce, ale bydli miestem domia siatie Ludmile Kruszczycach. Wona wieseli są nad dobrymi rozmowami a wopytami swójba a przeczelu, a wieso tyż przez tu albo tamnu swódku kwuszczynku, kajszył k narodni nam przece dała, kiba tyż przez mały zekt, tak właśnie lubi pisaja. Tu stej, Luba Maci, przyjemy Tybie k Twoim narodninam, jeden a dziewięć za tym, wiele zboża, strotu a Boże żonowanie. Nadzieją mnie dożywisz jeszcze wiele rianych wokomików z nami. Wostań dalej tak wiesowa, a nie zubrzynie Twój humor. To przyja dzieci, Mirczin, Weronika, Regina, Alfons a Joachim z mandżelskimi, 12 nuczko, kajsztyż 8 pranuczko.

To klince tak, ako nieby nieco pasowało gromadu. Jeden spił, a jedna wierszawa. Ale tege to ju muzyka. A żyłowe rydy megu tege byś muzykowe instrumenty. Jeden z najwięcej znanych przykładów za żyłowe ryd w jednej muzykowej twerbie namakajomy w operie Il Trovatore italskiego komponista Giuseppe Verdi. W niej słyszymy samo nakoku, niemski ambos, to groni wielki metalowy blok, na którym ten kual obziewuje metal.

Mitos derigeži używaś w muzyce dzieło rydy, z katerymiś meżomy naperaś rytmus. Z tym orduju weni tak nieco, ako biedła. Gasz słyszysz słopiś, myslisz se zawieście net na klapac. Jo to jo pszałje takie klapac namakajomy w muzykowych twerbach ako instrument. W szóstej symfonii Gustava Mahlera jo na przykład wieliki dryjany klapac słyszaś.

ale megu ziołore ide muzicirowaś, cyniś muzyku iści inac, ako klapaś, klaskaś, buchaś, abo czasaś, jo, veni megu teke spiłaś. Tak klince piła, gaż słuchasz penie z ciłku fidlu. Ga a dokładnie kak z unamakali, spiła jucu piłu, nie jo znate. Zachopięk 20. stolecia je było kradu popularne, używaś piłu w Rosja zlecy muzyce. Kroni se spiła juca piła, dogulasz ten instrument klince kasz żeńskie cy głos. Usokość zuku mierzysz zmieniasz z tym, aż piłu zegnuasz. Z takim glidaś oga doma do kaścika ze ziołowym rydom, lec nie mierzysz z jadnym rydom, getołaś muzyku.

piwa ako musicove instrumente. To słyszysz o Jano u nas we muzykalskim postrowieniu. Sebastian Elikowski-Winkler, jo wam ulicu wau lubezisi, wo żywo w redach ako instrumente. Buszczo naske, wo co pojżo pen przyjdu zaraz.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: V Serbskom muzeju bujo personelna zmjena. Biblioteka v BB Vrže dostanjo nove automatizirovane system za uživanje, a obhrad v mestče se vopšiškujo dla tvarskih živo. K tomu vece a druge novosti svišišo nento v aktualnih povestčah. V Serbskom muzeju v Hošebosu bujo zmjena. Navedujúca kurátorka Anja Janojc spúšťio muzej ninto na koncu maja. Jeje živové miestno vedujo tak malcne ako možno novo obsažené, kroní Robert Büschel. Ven navedujo miestčanský muzej v Hošebosu, ktorémuž Serbský muzej je přiredované. Dalšné drobnostky k tomu obsaženiu sú hešte v procesu vodkvosovania. Za uživario biblioteki v BB Vrže bužo se šake zmeniš. Predna novostčio, až biblioteka bužo konc junija přešignuš ze svojogo domicila na droze mira. Zamestni števona se pön ve dvornisču mjesta, kotarež se přetvario ku tak gronjonemu kulturnemu dvornisčoju. Tvario se intenzívne sanirovala. Novu biblioteku, die Bielowerzańskie w Julia Mötz używasz. Zmiena bużo teke, coż nastupa personal. W starym domicilu jo biblioteka miała pisz sobu żywa szeriu. W Julia bużo jano hyszczi ci pone żywowe miestna tam, kęcz budu se styri luży żielisz. Aby weto mieli dosć kapacitu za upoży carie biblioteki, budu ho z technickim systemom Open Library, serski, wytwojona biblioteka, żywasz. To obszimiejo teka automatyski zacynieński system z kameru, a przeglednieniem gości tego doma. To płaci 2000 euro. Przez to mogu cyta je przyjść zajczo żywyszych do wiacora żywyszych do biblioteki. Mestčanarje zmijo v přidúcich týždňach obšiškanie, gdyž súduce s autom abo s busom. Přicina jo, až tvarský amt bužo ho zanirovaš most, kotarež viežo přes obnogu Maukse. Ten most jo žil gvoneje drogi sy, zachopjenk živo bužo víče prednego junia. Až do žasetego julia budu ho zabirane. Až k startoju lešojskich feriju. Za to budu zastajiš drogu mjaze stariju kjarcmu a Mauksu. Auta muse v tom casu užiš barsčajnsku drogu a vukojsku drogu. Teke busove zastanišča budu vohelu přesajžiš na busovu vrošenicu na koncu se do smira grožišča. Zadoru maju teke v Lubinje, žiši a modostne njamogu ho veci na svojo balokopanišče Soccer Ground při Balinske šoseji. Přicina jo vandalizm, cele pölo su musali vytvariš. Pjenjezna škoda ucenio 1000 euro. Ako uronanje naražio mesto Lubin svoj politánplac na sportnišču na droze Friedricha Ludwiga Jana.
0: RBB. Serbski program. S nami do spedovnega dnia.

0: Uknjece, dolnosherskije a gornosherskije rece su ves liepem gromadu pšišli. Tam jo srjodu było zmakanje obšilniku tiju recneju projektovu. Ten jaden jo dolnosherski projekt Zorja, ten drugi to jo ten gornosherski domoj. Obe kupce intensivnje uknjo te vodpovednu sersku rec, a letosta ste preden raz organizirovali zgromadnu ekskursiju na neutralnem mestnje, v regionje slepjanskega dialekta. Žas iš obželjniku projekta Zorja, a vesem vodprojekta domoj su podla bili. Recne trena plazorijaku Gregor Vičorek.
1: Dlatego, że czysto geograficzki słyszają slepiańskie strony tylko do Zakskie, a historycznie do Górnej Łużyce, ale w Trzece, a kultury skiery do Dolnej Łużyce. A dlatego to jano perfektne, symboliczne miastko takiego zmakania, że już te Dolno, a Górnoserskie ukniki mogą się zmakać.

RBB. Srpski program. Srpski program. Tema. Przepšosujemy was zase na muzikaliske drogowanie podolnej Łužice. W sledujúcem usčevanju rieda orgelová krajina viežo vás náš autor Sebastian Ilikowski Winkler po okolinie okovo Dobrjovúga. To je na nimský Dobaluk ve okresu Wobjo-Halštá.

slednym zielu naszego uzgeniołańskiego drogowania przez orgelą krainu Dolnej Łużyce smynięto w stronach około dwejnego miasta Dobry Łuk, Gestką, Nimski, Dubaluk, Kirchhain. Na dłuikem jacorie Larzycy Wierenshain su przed 520 letami zagminowali. Jas jos prejedny raz naspomniała przed skerowesem stoletami, a dłuki czas jo oustojała kamieniana ksica, przy ketarejsz su mnichy klosztaria Dobry Łuk zbierali danki wet burią.

prydn orgele z 18. stolecia nie su se szak zachowali. Za to jopak wejsna cerkwia wieren sein, to pszały miestno za przysamym dopołnie zachowane orgele firmy Zauer z Frankobroda nad Odru z leta 1809 a 80. Dwejo manualne restaurirowane instrument jozinca pszała parlicka orgeloweje krainy regiona.

te gewesna cerkwie we Frankina peradas cinastego stolecia, a tek ou nadpadnio impozantny precny torm. Nie gledajucy na szakę zaziel obszerne przetwarienia, se nam swida historyjski uznam cerkwie przez jej zwisk z klosztarium Dobry Łuk. Ta jedność stupić a sześć jazyc założona abtaja i opę dokumentaryjskich dokładach najstarszy w Dolnej Łużycy założony klosztar. Ze zakralnego twarzenia i osreś 17. stolecia nastał zinsajszny grot Dobry Łuk.

Pfarrer Orgelo Johann Christoph Schröter Starsche z Groźścia na Trejku Halszter je w 1812 na twariu Orgele, a wene super restaurirowaniu słyszać zasej w oryginalnym zuku.

Tego cerkwia w trybu su tvarinia spelnych kamieniu pechada z 13 stolesia, a ma tej równości priecny torm. Nuci możemy obdziwować miazy drugim barokowe riezby. Orgel w cerkwi w trybu su, ako to cestojo, obstoje z dwieju szakeju zielu. Prospekt to drejane obgetowanie jowet starych orglów z końca 18 stolesia natwarionych przez Johannesa Krzysztofa Schrötera z

Tego bukowina nimski buchain jo jużo pieś a 20 żyl dobrio uga gestko. Aż to przemienienia przez nacjonalsocjalistu jo se tej serskiej se groniło nimski bukowin. Ja z bukowina jo se cina siostro 9 a 20 nas pomniała per jedne raz, a wena jo była jadna ze 14 klosztarskich su, ako su suszali do klosztra dobry łuk. We srejże wieku jo była jas ważne wikowaniścio we regionie.

Tak za cerkwią w Bukowinie jo charakterystyczny priecny torm, a w cerkwi namakajomy orgelowy prospekt z lata 1702, jeden z najstarszych w Dolnej Łużycy. Ten sas susy natwarili te priecne orgele mimo pedala, a to jo cenił majster Thomas Model, mier ketaresz jo ołac w regionie lepta znate. Zachopięk 20. stolecia su ou nastali dopełnie nowe orgele, stajiła joje firma Heinze ze Żarowa. Toż ten instrument su miastem restaurirowali, a wen nam naperajo zasiść w tradicji tvarenia orgelu regiona tego czas.

Tak jas brjaz na nimski prisen, jo jużo pieś adważaścia liet žil miesta dobrio łuk gestko. A tege ta jas jo słyszała do klosztarskich sołd dobrego łuka, prejny raz jo se naspomniała w 14. stolesiu. Cerkwia z pelnych kamieniów jo nastała w czasu prejnego naspomnienia, ale miazy drugim torm jo pak jużo jesnit.

do ugotowania cerkwie susza miazy drugim ołtar z Keynesa 15. stolecia, a orgele su twerba Johannesa Krzysztofa Schrötera, młodszego, z lita 1850. Der jest dziarżany instrument, su restaurirowali azinsa więc nio ako niega.

spoznawańskie znamie dwojnego miasta Dobriołuk gestką jo klosztarska cerkwia niegajsznego cystercyńskiego klosztaria. Nieżli su nacjonalsocjalisty cynili z Dobriluka Dubeluk, jo se jas fascinirujucy uwijała. Zejsy klosztarskiej samotności jo nastało aż do 19 stolecia gospodarskie miestno z Glaszkarniu. Gestką w susedztwie su mnichy niega założyli ako wikowaniście za przekupowanie swoich produktów, aby megali byś dalej żyły pe zasadach swojego rieda. Keńc 19. stolecia jos gestką przez garbowarstwo uwijał ako centrum niewieczeje produkcje mejcenyje keży nimskeje.

Systemi zukami ze smieszczańskie cerkwi Dobriobóg skończyło się jadnaste, a z tym slietne żyje naszego ustrzewańskiego rieda w orgelowej krajinie Dolnej Wóżycy. Ako slietne, johu grau na orgelach Lothar Knappe.

A już jo serski ustrzewański czas mimo lube przysłuchaki a przysłucharie. Wicze sme zase za was tu. My startujemy z dwiema maminorecnema do nowego tyżynia. Gaż cośo z autentyskiego serskiego recu zejse startowasz, pen meżoszo wicze zase zaszaltowasz wasz serski program. Ja se zażyń za rozszoknujom, ja som Diana Szycowa, myszo se derje.